0: Bejong Longti Nintin Li Kung, Kamke Lopti Li Tin.
1: Bejong Longti Nintin Li Kung, Kamke Lopti Li Tin.

0: dana deshe chi sabyo don jorwi lugar yo
1: lugar na masam suwi dutsri lugar na trona la tampi suwi ziji
0: lugar la rendo na lungchin je hinsan dar phepton
1: dani chela bayam je chwa saba she jins